Midnight, chaos. Eternity, chaos. Morning, chaos. Eternity, chaos. Noon, chaos. Eternity, chaos. Evening, chaos. Eternity, chaos. Midnight, chaos. Eternity, chaos. Morning, chaos. Eternity, chaos. Noon, chaos. Evening, chaos. Eternity.